0: Kunene Mosambiki le Muranza ka fanele ku vha tirhelwa a fanele ku vhe hiti hita ambulo kuti kona titsomba ni zwontle zwinga nyekwa te uga Mosambiki loko hina kota vanhu ingati hiti ingati karate ingati misele ka kutira loko chava chitofa chava chito ya mahlweni kwa la ukariman lege jaga lika masini oza maza
1: kariman.

0: He Juma, se u gumbila mchikitelwa wena alhambedini.
1: Hey Saidi, mangwana masiku nzekela ndzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba mchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
0: Mela wanzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hiku ichikwana ndzi swa ku hisa nyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi jona leswi.
1: Listen maseve, a dzedzedze ga holisa zwiro. Inga zvikoti ku ya ntirweni. Avanana vanga zvikoti ku ya chikoleni.
0: Hi jona maseve, mina ningamu ya mina, hi yekela lomka muchikitelo hambi ku hisa. Indlela le hi ti vhikela wonhle masiku.
1: Ula lisini maseve, a muchikitelo ti vhikela cha hina, a kusukela le zvikala ku penzuka, dzi ta gwimba muchikitelo wa mina, la ka mubedu masiku wonhle, dzi nga ta phazama. Ti vhikela ka dzedzedze, ku yekela ndzeni ka muchikitelo u gwimbilwa ya ku la mubedwini, kutani ka sangu ga wena, wonhle masiku.
2: Malaria fora, fora,
3: malaria fora.
4: Vamos todos
5: nos proteger.
4: Papá, tchak, tchak, do lemur.
6: Longoloco, wangwanana.